stracone słowa, czy własny sen kołysze. Więc to nie tak, jak było w książkach, więc to nie tak, jak na polanie. Kwiaty w zielonej porcelanie, we włosy wpięta dumnie wstążka.

0: Chciałbym czarnego Rolls Royce'a. I want a black Rolls Royce.
1: I want a black Rolls Royce.
0: Proszę o dwa bilety pierwszej klasy do Honolulu. Two first class tickets to Honolulu, please.
2: Szczerze mówiąc.
0: Te brylanty są za małe. Three diamonds are too small.

Znowu po nocy wyścig samym sobą. Obudź te myśli, wróć do blogu, w końcu się wyśpi. Może w końcu ona się przyśni. Jestem w domu, wchodzę pod prysznic, spuszczam stąsów, możesz to wykpić. Kostki lodu sączą się w whisky. Te demony mnożą się wszystkim, ho. Miewam w głowie dosyć dziwne fobie, szczerze mówiąc. Żartem pił serio, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Spędzam życie ciągle swe wewnętrzne zwierzę szczując. Ale czas najwyższy spuścić je ze smyczy.

Znowu nocny maraton, nie chcę przestać, kompakt na lato. Ma być ASAP, trochę jak flakon. Na tych wersach w drodze za kasą. Zmiana miejsca, koncert mam w Kato. Większość czerwca chodzę za pracą. Ból mnie nęka, biorę panadol. Chcę platyny z nową dekadą, ha? Nocny rajd, bardzo miła droga, szczerze mówiąc. Ale zapach spalin mało mi smakował, szczerze mówiąc. Jeśli spędzasz swoje życie, własne serce trując, czas najwyższy znaleźć antidotum, szczerze mówiąc. Nie wiem jak ty, mało ludziom.

0: Dobry wieczór. Minęła godzina 19 na antenie Studenckiej Agencji Radiowej w Króliczej Norze. Witam Was, Marcin Królik-Garwatowski. Zacząłem, szanowni słuchacze, takim zdecydowanym głosem. Ten głos powinien być smutniejszy. No niestety wykrusza się stara gwardia. Dziś około godziny 13 dotarła do mnie wiadomość, smutna wiadomość. Zmarł Jeremi Przybora. No, myślę, że tego nazwiska nikomu z kabaretów, z ludzi, którzy się trochę choćby kabaretami interesują, przedstawiać nie muszę. Jeremi Przybora, jeden z twórców, jeden z aktorów kabaretu starszych panów, legendarnego kabaretu starszych panów, legendy lat 50., później kabaretu trochę starszych panów, legendy lat 70. No ja nie będę ukrywał, że wielkim fanem, strasznym maniakiem kabaretu starszych panów nie byłem. Niemniej doceniam wielki wkład, jaki w sztukę kabaretową wnieśli panowie Przybora i Wasowski. No smutno mi się zrobiło, że kolejny wielki, wielki kabareciarz, twórca kabaretu odszedł. Jak można się pożegnać z panem Jeremim, jak nie jego utworami? Dzisiaj usłyszymy kilka piosenek z kabaretu starszych panów. Później opowiem wam co nieco, kim Jeremi Przybora był. No myślę, że zasłużył na wspomnienie przez kilka chwil w tak skromnej audycji. No cóż, może jeszcze później kilka słów o panu Przyborze. Teraz fragment programu Kabaretu Starszych Panów. Przed wami jedna z piosenek z tego programu.
1: I znaleźliśmy się w wieku, trudna rada, że się człowiek przestał dobrze zapowiadać.
2: Ale za to z drugiej strony cieszy się, że się również przestał zapowiadać źle.
3: Starsi panowie, starsi panowie dwaj, już ron na głowie, już nie to zdrowia, w sercu ciągle maj. Starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie dwaj, już ron na głowie, już nie to zdrowia, w sercu ciągle maj.
2: I ta trwoga, trudna rada, że się nie wie, czy się człowiek dla dam nada.
4: Ale z drugiej strony świli taki wdzięk, gdy rozwieje dana dama taki lęk.
2: Starszy panowie, starszy panowie,
3: starsi panowie, starsi panowie dwaj, już ron na głowie, już nie to zdrowia, w sercu ciągle maj. Za granicę raczej nikt już nas nie wyśle. Zostaniemy, trudna rada, my przy Wiśle.
2: Tak, ale z drugiej strony też się cieszy człowiek z geografii, znając gorszych parę rzek.
4: Jak to gorszych, co za gorszych?
3: Starsi panowie dwaj, już ron na głowie, już nie to zdrowia, w sercu ciągle, tak?

0: jedna rada, jeśli chodzi o karierę, to nie będzie, już nie będzie się premierem.
1: Nie, ale z drugiej strony weźmy, co tu kryć. Jak to długo tym premierem trzeba być.
2: Właśnie.

0: w sercu ciągle ma.
1: To była piosenka tytułowa z programu Kabaret Starszych Panów. No cóż, obiecałem powiedzieć kilka słów o tym, kim pan Przybora był. No, żegnamy się z nim z wielkim smutkiem. Znalazłem fragment wypowiedzi Wojciecha Młynarskiego, właściwie tego, co o panu Przyborze Wojciech Młynarski pisał. Pozwolę sobie zacytować te fragmenty. Patrząc z pewnej perspektywy lat na twórczość Jeremiego Przybory, powiedzieć należy, że zajmuje ona w naszej kulturze miejsce wysokie i całkowicie odrębne. Że sukces tej twórczości jest ogromny, bo po artystach z Kabaretu Starszych Panów sięgają po te tytuły artyści młodszych pokoleń. Młodzi artyści wykonują te piosenki inaczej, ale podkreślić trzeba, że od lat kilkudziesięciu twórczość Przybory żyje, nie starzeje się, zachowuje swoją finezję, blask, energię. Emisja Kabaretu to było święto w polskich domach, wspomina Młynarski, a zatriumfowała po prostu prawdziwa, oryginalna zabawa i zabawna i mądra pani poezja i jej wspaniały autor. Przybora, poeta, stworzył własny świat. Ten szary, nudny PRL-owski zostawił za oknem, a do naszych domów przychodziła pani hrabina Kwiatkowska, Kalina, dziewczyna z chryzantemami, Spory i Nieduży, czyli Czechowicz z Michnikowskim, Kuszelas, Dziewoński, czy Upiór Gołas z Upiornego Twista. Nastrojowe piosenki Jeremiego Przybory śpiewali najwybitniejsi polscy aktorzy i piosenkarze. Kalina Jędrusik, Barbara Kraftówna, Wiesław Gołas, Irena Kwiatkowska, sam Wojciech Młynarski, który przed chwilą się wypowiadał, można powiedzieć, cytowałem pana Wojciecha. Śpiewała także Magda Umer i wielu, wielu innych. No, pan Jeremi wydał kilkadziesiąt płyt, książek. Był na pewno bardzo płodnym artystą. W tej chwili zapraszam was do wysłuchania jednego z bodaj najsłynniejszych wierszy, jednej z najsłynniejszych piosenek z Kabaretu Starszych Panów. Będzie to piosenka pod tytułem W czasie deszczu dzieci się nudzą. Przed wami ponownie Kabaret Starszych Panów.

0: To była piosenka w czasie deszczu, dzieci się nudzą. Obiecuję, że kabaret starszych panów, piosenki kabaretu starszych panów powrócą jeszcze w Króliczej Norze, zarówno dziś, no jak i w przyszłości. Obiecuję, że częściej będą się pojawiać te materiały. No, ale pożegnajmy już pana Jeremiego. Obiecuję, że jeszcze jakieś materiały na jego temat pojawią się. Dzisiaj to były takie wspomnienia, można powiedzieć, na gorąco po tej stracie, jaką polski kabaret poniósł. Teraz zapraszam do zgoła odmiennych rozrywek, do tego, czym Krójcza Nora, że się tak wyrażę, słynie. Wczoraj przeżyliśmy narodową klęskę wielkopolską, albowiem Wielkopolanie zagrali jak słynne wielkopolskie ziemniaki. I w tym kontekście może ponownie Krzysztof Jaroszyński, mówię ponownie, albowiem tydzień temu w trakcie spotkania pan Jaroszyński zagościł na antenie Studenckiej Agencji Radiowej. Dziś będzie to odcinek Dziennika Trenera pod tytułem Grenlandia. Przed wami Krzysztof Jaroszyński.
1: Na cześć drużyny przeciwnej!
2: Hurra!
3: Dziennik Trenera.
4: Wyjazdy na mecze zagraniczne bywają niekiedy kłopotliwe i kosztowne, o czym mieliśmy się przekonać podczas niedawnego tournée naszej drużyny po północnych terenach Grenlandii. Nasz prezes nawiązał kontakt ze sportowymi działaczami grenlandzkimi podczas pobytu na wczasach w Monako i już wkrótce ustalono termin pierwszego meczu, gdy tylko liczba zawodników grenlandzkich zwiększy się do liczby zawodników potrzebnych na boisku. Działacze grenlandzcy zdołali też szepnąć naszemu prezesowi w ostatniej chwili, że na ich terenie, owszem, znajdują się doskonałe obiekty sportowe, ale przez cały rok są pod wielometrową warstwą śniegu i lodu. Tak więc korzystanie z nich napotyka niekiedy na trudności, nie mówiąc już o tym, że spod opadów absolutnie nie widać linii, co uniemożliwia poważnie sędziowanie, bo nigdy nie wiadomo, czy zawodnicy znajdują się jeszcze na boisku, czy już w szatni, która również została całkowicie zasypana. Nasz prezes okazał tu hojną rękę i obiecał przysłanie sztucznego boiska razem z zawodnikami. Rzeczywiście boisko wysłano w odpowiednim czasie, odpowiednim statkiem, ale zawodnicy nie otrzymali na tyle szybko paszportów, żeby się zabrać razem z boiskiem. Kiedy wreszcie zawodnicy znaleźli się na gościnnej ziemi grenlandzkiej, okazało się, że boisko już nie nadaje się do użytku, ponieważ niewłaściwie składowane, zostało bądź to pokradzione na kwietniki, bądź to niewłaściwie konserwowane, zgniło. W tej sytuacji wysłano odpowiednie pismo do prezesa, by przysłał zapasowe boisko, co umożliwi odbycie jednego meczu. Wprawdzie dwa boiska na jeden mecz wychodziło to nieco za drogo, ale niewysłanie drugiego boiska groziło stratą pieniędzy za pierwsze boisko, paszporty, koszty podróży zawodników i pobytu, bądź co bądź kosztownego, bo trwającego już blisko 4 tygodnie. Wobec tak przedstawiającej się sytuacji wysłano drugie sztuczne boisko i mecz odbył się ku zadowoleniu obu stron. Koszty dwóch boisk, podróży i wyjątkowo bogatego pobytu, dożywianie kobiety, alkohol, zrekompensowały się nawiązaniem miłego kontaktu z kołami sportowymi Grenlandii. A mecz miał charakter wyrównanego pojedynku i zakończył się wynikiem 18-2 dla gospodarzy. Dziękuję.
0: To był Dziennik Trenera i Krzysztof Jaroszyński. Teraz zapraszam do wysłuchania skeczu kabaretu literackiego Fraszka z Warszawy. Nagranie pochodzi sprzed 2 lat, bo pochodzi z listopada roku 2002. Wówczas to kabaret Fraszka po raz pierwszy nawiedził, ładnie tak powiemy, nawiedził Gdańsk. Nawiedził z okazji przeglądu teatrów i kabaretów studenckich Wyjście z cienia. I zaprezentował brawurowy program, no kabaret literacki, a zawojował publiczność. Teraz będzie zawojowywał, bo usłyszycie fragment jego programu. Zawojowywał parodią. Parodią nie byle kogo, bo parodią Zresztą chyba się sami domyślicie. Każdy, kto ostatnio ogląda telewizję, czy bywa na kabaretach, zorientuje się, kogo kabaret Fraszka był łaskaw sparodiować. Przed wami kabaret Fraszka. Z góry przepraszam za nie najlepszą jakość nagrania, ale tak to bywa z dyktafonami. Przed wami kabaret literacki Fraszka z Warszawy i przepięknej urody sketch.
2: Najgorsze, co może zdarzyć się w kabarecie literackim, to spłoszyć chmura poezji. Bo z humorem kabaretów literackich jest jak z kulą w głowę. Nie każdemu trafia pod strzał. Przed Państwem humor zgoła odmienny.
5: No mamy pełna, że prosisz na szkole.

0: tylko na żółto ubieram. No. Dynia pracuje, no. No, zawsze prawda, pomyślałem. Coś tam te kurka pomyślałem, nie ma. Znowu patrzę, nie ma tu kutka. Ale kątem oka, to znaczy kątem prawego oka, bo kątem lewego zobaczyłem taki wielki czerwony noha. Kątem oka zobaczyłem, miał tu kutek, najlepsze pierzy koło dębu. To było o tyle dziwne, że byliśmy w lesie iglastym. Zawahałem się. Nie wiedziałem, co robić. Myślałem, że... Prawda, mam trochę astmę. Pomyślałem, że prawda, pora wracać do kolegi. No i tak, prawda, wracam. Popatrzyłem na ten na za przeproszeniem, odchodne. No i tak, prawda, wracam, mijam drzewo, dwa grzybki, jeszcze fajnie. Tak myślę, rzucę okiem, zobaczę, co ugięciowe, nie? Prawda, mam dwa oczka, mam dwa, prawda, będzie na dwa rzuty, nie? Tak, prawda, rzucam okiem, a tam dzięcioł. Prawda, z drugiej strony, bo wracam jest po drugiej stronie. Prawda, patrzę tam dzięcioł, rozrabiam najlepsze. Wróciłem, kolega też, prawda, rozrabiał najlepsze rozrabiaka. Wszystko skończył, flaszeczka skończona. Ja wiedziałem, że się tak skończy. Dziękuję Państwu bardzo.
1: To był kabaret Fraszka i ich wersja Grzegorza Halamy, jak się zapewne Państwo domyślili. Teraz zapraszam do wysłuchania piosenki kabaretu Potem. Jest to piosenka stosunkowo mało znana, niemniej piękna w swym przesłaniu, zachęcająca do pewnej uczciwości. Przed Wami kabaret Potem w pieśni pod tytułem Nie zapominajcie o Zaiksie.
2: I tu się kończy program. W charakterze postscriptum protest piosenka serio śpiewana.

0: To w radio lub w telewizji piosenkę niniejszą puści. Powinien niezwłocznie w zaliczie stosowną opłatę uiścić, a uzyskane pieniądze wezmą do ręki i żyć z tego będą i stworzą nowe piosenki.
1: Nie zapominajcie o zaliczie. Nie zapominajcie o zaliczie.
0: Kto utwór wykorzystuje, niech sobie zdaje sprawę, nie zgłaszając ryzykuje.

To był kabaret potem i pieśń pod tytułem Nie zapominajcie o Zaiksie. Nie zapomnicie? Nie zapomnimy, usłyszeli. Prawda. Teraz wystąpi przed wami kabaret Tej. Kabaret Tej i sketch pod tytułem Anegdota muzyczna. No, a dlaczegoż by nie? Niech będzie piękna muzyka. Piękna. Piękna już była. Teraz przed wami kabaret Tej.

0: Panie redaktorze, dobrze, że pana widzę, bo chciałem opowiedzieć panu anegdotę muzyczną.
1: Moment. Wóz? Jest znowu ten agregat na scenie. Dajcie drugi stopień zasilania. No. Widzi pan, jest taka sprawa, że bardzo chętnie, ale już jedną mam, bardzo dobrą.
0: No tak, ale przydałby się jakiś zapas, jakiś...
1: No tak, bo jak to się mówi od...
0: Od przybytku głowa nie boli.
1: No ostatnio się mówi od przypływu, ale nie o to chodzi, no dobrze, no. Tak. No jak pan mówi, ale krótka jest, sensowna?
0: Tak, proszę pana, bardzo dobra anegdotka muzyczna jest, tak.
1: Dobra, bardzo proszę. Może? Tak. No, pięciu się wypowiedziała, reszta nie, no ale proszę, no dobrze. No.
0: Ja to mam mówić do radia czy do kamery?
1: Do mikrofonu, jak zwykle, prawda?
0: No. Tam, tak?
1: No.
0: Jechał chłop wozem i uderzył konia batem. I ten koń się nagle obrócił i mówi: jak mnie jeszcze raz walniesz, to jak ci kopytem wyświecę, to ty się w lustrze w ogóle nie poznasz, ty kmiocie jeden, ty. Tak mu powiedział. A ten chłop mówi: pierwszy raz słyszę, żeby koń gadał. A pies z boku, ja też.

0: Przepraszam pana bardzo. Ja pana chyba, nie wiem, miesiąc temu posłałem do takiego pana lekarza, psychiatry. Pan był?
1: Byłem u niego, tak.
0: No i co?
1: No nie zażyłem wszystkich lekarstw jeszcze.
0: Widzi pan, to bardzo niedobrze, bo znów się spotykamy i znowu pan daje plamę. Mianowicie, bo ja bardzo pana proszę o anegdotę muzyczną, a pan mi mówi w ogóle jakąś taką...
1: Ale to jest typowo muzyczna anegdota przecież.
0: Jak muzyczna? A gdzie tam jest o muzyce? Gdzie?
1: No bo ten chłop wiózł pianino.
2: Dziękujemy Bohdanowi Smoleniowi za jakże cenną i inspirującą anegdotę muzyczną. Zbliża się Dzień Kobiet. Tak sobie myślę, że z tej okazji trzeba by coś tym kobietom podarować. A cóż może podarować prosty redaktor radiowy, jak nie piosenkę, sketch czy inny utwór? Teraz Marta Maj i Artur Andrus będą śpiewać. Jedna z nich o problemach kobiet, drugi o problemach nie kobiet, ale w sumie o zbliżonych wartościach, bo kobieta to miłość. Mężczyzna to mniej miłość, ale czasami jednak też. I wtedy on też śpiewa. No ale ja może już nie będę zaciemniał obrazu. Oni sami zaśpiewają o plakacie Banderasa, to znaczy Marta Maj zaśpiewa o plakacie Banderasa, a o jakim plakacie zaśpiewa Artur Andrus, to już zaśpiewa Artur Andrus. Przed wami Marta Maj i Artur Andrus.
3: Marta Maj.

No to bardzo śmieszne rzeczywiście. Zauważyłem, że Państwa bardzo bawi taki problem młodej dziewczyny, dla której może to rzeczywiście jest rzecz bardzo istotna. Chciałem zwrócić Państwa uwagę, że taki plakat, rzecz dla nas, ludzi, którzy przeczytali kilka książek w życiu, bardzo błaha, jest dla niektórych ludzi w pewnych okolicznościach no, połową ich świata albo całym światem nawet. Proszę sobie wyobrazić środowisko zamknięte, typu więzienie albo jednostka wojskowa, gdzie człowiek ma jedyną możliwość obcowania z jakąkolwiek kulturą właśnie poprzez taki plakat, że no tak to wisi na ścianie, nie ma czasu czytać książek, a człowiek czasem przyjdzie, spojrzy i przeczyta coś z tego plakatu. I proszę sobie wyobrazić, co może czuć taki człowiek, który wraca z przepustki albo ze spaceru, wchodzi i patrzy i nie ma. Nie ma plakatu, przecież to może się zawalić cały świat. I ja, słuchając tego wstrząsającego utworu napisanego przez Jacka Janowicza, wykonywanego przez Martę Maj, pozwoliłem sobie dopisać drugą wersję tego utworu dla

Niestety, czemu zaraz drzeć? Teraz nocą szlocham chustkę pożyczoną od klawisza. Jurek wyjdzie na przepustkę, porwę mu Ibisza.

0: to byli wielcy artyści scen polskich. Znaczy jedna wielka artystka, jeden wielki artysta średniego wzrostu. Marta Maj i Artur Andrus śpiewali o rozterkach serca. Teraz będzie sketch dedykowany. Tydzień temu był sketch dedykowany niejakiej Karolinie. Dzisiaj będzie sketch dedykowany niejakiemu Tomaszowi. Jeżeli chcielibyście też przeżyć coś takiego jak dedykacja, co ostatnio się pojawia, zapraszam. Można zamieścić uwagi do audycji ze strony www.sarpgda.pl lub napiszcie na adres chemioterapia@wp.pl. Jeżeli macie jakieś preferowane skecze, możecie je zamieścić, ale nie obiecuję, że właśnie one będą zadedykowane. Napiszcie kilka słów o sobie, wówczas postaram się dobrać coś dla was, albo napiszcie o osobie, której chcielibyście sketch zadedykować, a dobiorę sketch do danej osoby. No, byleby to nie był jednonogi imigrant z Burkina Faso, bo to może być trudne dobrać sketch do takiej charakterystyki. Ale wracając do sketchu dedykowanego, Tomek i znajomi na pewno się zorientują, dlaczego akurat ten sketch. Przed wami kabaret potem. A jakżeby inaczej, a dlaczegożby nie? I spotkanie z ciekawym człowiekiem.
1: Kawał życiorysu. Przedstawimy teraz kawał życiorysu. O człowieku, który miał najbardziej pofałdowany mózg. Jak ja jestem mądry? A jak inteligentny? Czasem tak stanę przed lustrem, patrzę i myślę. Albert, jak ten czas leć, jak to światło leć, jakie to lustro brudne. Ja w genialności swojej odkryłem kilka wzorów, które zrewolucjonizują naukę. Ja wam to wszystko wytłumaczę na przykładzie. Przykład, chodź tutaj. Chodź i słuchaj i patrz uważnie. Otóż, przy prędkościach podświetlnych masa i czas ulegają zmianie. I spójrz, masa w ruchu równa się masie spoczynkowej pomnożonej przez odwrotność pierwiastka 1 minus V przez C do kwadratu. I tak, tu masz masę spoczynkową, tu masz masę w ruchu, tu jest prędkość światła.
2: A tu co jest?
1: Tu mucha nawróciła. I wszystko to zależy od tego, czy prędkość jest, rozumiesz, odpowiednio duża. Bo gdy ona jest wtedy odpowiednio...
2: Przepraszam, ja mam takie pytanie. Czy ta mucha wiedziała, na co nabrudziła? Bo to bardzo ciekawa kupa.
1: Odejdź! Odejdź, nie będę rzucał pereł między wieprze! Chodź ty taki mądry! Wyglądasz, chodź. Patrz, słuchaj uważnie. To jest masa w ruchu, to jest masa spoczynkowa.
2: A tu nabrudziła mucha.
3: Mucha nabrudziła? Hej! Chodźcie wszyscy! Zobaczcie! Tu nabrudziła mucha!
4: O, duża mucha musiała być!
5: I widziałeś tę muchę?
1: Widziałem! Normalna była! Nie to jest ważne! Zwróćcie uwagę, że przy prędkościach podświetlnych mianownik zaczyna maleć!
3: Ciekawe, co jadła!
1: Że też tu musiała nabrudzić!
2: Ale się trzyma!
5: Pumeksem!
1: Już ja się ciebie pozbędę! Więc jak już mówiłem... Jak już mówiłem, że... No nie! Tu się patrzy! Wszystko zależy od tego, czy prędkość jest odpowiednio duża!
3: Popatrzcie! Kto by pomyślał, że po gównie muchy może być taka wielka dziura!
4: I co ciekawe, mucha nawróciła z jednej strony, a dziura jest z obu!
1: Posłuchajcie mnie wreszcie!
5: I jeszcze nic ciekawego nie powiedziałeś. Chłopaki, idziemy.
1: A gdyby to ta mucha leciała z prędkością światła? To gdyby się w locie spaskudziła, to jej kupa byłaby cięższa od słonia.
2: Dużo!
1: Sami za nie policzcie.
5: Jedną kupę trzeba postawić na zakupy.
3: Jedną kupę.
1: Wszystko da się wytłumaczyć. Trzeba tylko znaleźć odpowiednie podejście.
0: To był kabaret Potem i spotkanie z ciekawym człowiekiem. A teraz ponownie kabaret starszych panów i piosenka pod tytułem Herbatka. Przed wami kabaret starszych panów.
6: Z rozkoszy tego świata ilości niepomiernej zostanie nam po latach herbaty szklanka wielka. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata,
7: herbaty szklanka.

0: O, jakżeś bliska chwilko,
1: jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem
0: drzwi cicho skrzypną
1: i witaj nam herbatą. A, cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak. No też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: Tak wdzięczni, że nas zdarzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syciwoni poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co, po co, po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
1: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno.

0: To był kabaret starszych panów i piosenka pod tytułem Herbatka. Myślę, że jest to dobry czas, aby wszystkim paniom, którym święto się zbliża, zadedykować jeszcze jedną piosenkę. Wylosuję tę piosenkę. Będzie to z pewnością kabaret Potem. Będzie to albo pieśń o rozterkach miłosnych małej calineczki, albo pieśń pod tytułem Sierotka Mariola. Uwaga, proszę Komisję Kontroli Gier i Zakładów o zamknięcie oczu. I przed Państwem będzie kabaret Potem i pieśń pod tytułem Calineczka. Wszystkim paniom serdeczne happy birthday to you. Przed Wami kabaret Potem.
1: A teraz piosenka o perypetiach miłosnych małej calineczki. To jest calineczka. To jest calineczka w trzykrotnym powiększeniu. A to jest calineczka w stukrotnym powiększeniu.

że są bardzo mili. Śliczne młode dziewczę upatrzyli sobie. Mnie co upatrzyli?

0: kalineczka mała jak tableczka, mała w roku beczka może być kuk.
1: Może ktoś spróbuje?
2: No ja rezygnuję.
3: A mnie od dzieciństwa granat nie smakuje.
2: A ja dziś nie w formie, może jutro będę
1: poćwicz na petardach, a ja sobie siędę.

0: tego, czego męscy szowinistyczni z kabaretu potem calineczce życzyli, żadnej z naszych pań nie życzę. Zapraszam do wysłuchania kolejnej piosenki z kabaretu starszych panów. Będzie to piosenka, w której mowa jest o pożegnaniu. O pożegnaniu z pomidorami. Kabaret starszych panów i addio pomidory.
1: Minął sierpień, minął wrzesień.

zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że nie siadę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży

0: To była pieśń z kabaretu Starszych Panów, pieśń pod tytułem Addio Pomidory. Moi drodzy, ja się z wami żegnam. Zapraszam serdecznie do słuchania Króliczej Nory w następnym tygodniu o godzinie 19, jak zwykle. Przypominam o możliwości zadedykowania skeczu sobie lub innej osobie. O matko, drugi Mickiewicz mi się zrobił. Nie to, żebym był spod Częstochowy, prawda? Jeżeli chcecie komuś zadedykować skecz, napiszcie uwagę do audycji ze strony www.sarpgda.pl lub napiszcie mail na adres chemioterapia@wp.pl. Do usłyszenia za tydzień, a żegnam się skeczem kabaretu Ciach. Będzie to fragment występu kabaretu Ciach, skecz patriotyczny. Do usłyszenia za tydzień.
1: Tak, proszę Państwa, proszę Państwa, a teraz będą dwie rzeczy. Na początek, może tam nie jak tradycyjne, wejdzie dyżurny i zmieni płytę, bo tam mi nie odpowiada. Proszę bardzo, dyżurny na scenę. Proszę, zmieniaj płytę. Proszę Państwa, on robi to tak mało atrakcyjnie, że po to właśnie jestem ja na scenie, żeby było atrakcyjnie. No, wiesz, kogo zagrasz tak. Tak, i druga rzecz, dużo bardziej atrakcyjna, poemat patriotyczny. Polska, Chopin, i takie różne, takie wierszyki będą, to fajne jest, nie? Takie no. Dobra, kabaret Ciach, wychodzimy, chodźcie. Tak, tak jak na próbie, tu prawie nikogo nie ma, tak? Z patosem, bo to o Polsce. Bez obczajek, spokojnie. O, Tomek, dobrze. Kto rusza mikrofony, gra konia, wiadomo, nie? Tak? Dobrze, i uwaga. Będziemy zaczynać, patos. Lekki patos, tak? Chopin przygotowany. Kto zaczyna?
2: Ja.
1: Kto to jest? Ja przecież nie widzę.
2: Marian.
1: Proszę.
3: Piękny jest nasz kraj, ojcze.
1: Poczekaj.
3: Przerwałeś mi.
1: No wiesz, że tak właśnie czułem? Proszę bardzo, jeszcze raz, no.
3: Dobrze, ja jeszcze raz zacznę.
1: Tak.
3: Piękny.
1: Bo ja wymyślałem, że jeszcze raz ci przerwę, ale dobra, nie, nie będę przerwał, no.
3: Piękny jest nasz kraj ojczysty, z góry na dół, wzdłuż i wszerz. Nieparzysty i parzysty dzień tak piękny, że aż hej.
1: Rozczarowałeś mnie, wróć na swoje miejsce. Kto następny?
4: Ja.
1: Kto to jest ja, przecież dalej nie widzę.
4: Gośka.
1: Dziewczyna pewnie.
4: Tak.
1: No. O czym?
4: O kamieniu.
1: O kamieniu lubię, proszę.
4: Oto trzymam w ręku kamień. On wielkości jest manierki. Niechaj żywa o nim pamięć, bo on z polskiej wyrósł nerki.
1: Bombowo. Kto następny?
2: Ja.
1: Kto to jest ja?
2: Siu.
1: A, ja. Patos jest?
2: Staram się.
1: Dodaj.
2: Jak? Dobrze?
1: Nie wiem, nie widzę.
2: Mam mówić?
1: Jak chcesz.
2: Mówię. Polski ziemniak w mojej dłoni, spłet płeznania pyratej. On obiadów naszych klub, więc nosimy go o tutaj.
1: Bombowo. A tam śmiałeś się, tak? Myślisz, że ja tego nie widzę? Konia zagrasz. Garbuska.
5: Ale ja nie chcę grać garbuska.
1: Garbuszek też by nie chciał, żebyś go grał. Tomek? Tomek, dobrze. Proszę bardzo, kto następny?
6: Tomek.
7: Mój pupi.
6: Polskie płuco na tej kliszy.
1: Tak.
6: A na kliszy smały plaster.
1: Tak.
7: Po prostu się cofnij.
1: Kto następny?
8: Adaś.
1: Zawsze było, że Adaś?
7: Tak. No to już. Tylko szybko, bo się Chopin męczy. On się tam ledwo mieści.
8: Oto węgiel, polski, nasz. Polski górnik go wydobył. Czy piękniejszy węgiel znasz? Choć jest czarny, nie z Nairobi.
7: Nie z Nairobi, dobrze. Bardzo ładnie. Kto następny?
9: Ja sobie przypomniałem.
7: Pupil.
6: Chociaż płuco ledwie dyszy, chłonie tytoń polskiej marki.
7: No zdecydowanie najlepiej. No kto nie klaszcze Grakonia? Proszę bardzo. No, no, Tomek, Tomek, no. Mój wychowanek. Tak. Dobrze. Kamerzyści grają konie oczywiście, bo nie klaskali. Kto następny? Wiem, że ja. I teraz chciałem, żeby wszyscy nam... Jeżeli ja pokażę, jak się mówi takie wierszyki... O czym się? Gdzie się gapiłeś? Gdzie się gapiłeś, ty, potworze moralny, no?
10: No tam się patrzyłem. Przestrzeń z patosem, w mrok.
7: Jaki mrok? To jest pełno reflektorów. Konia zagrasz. Pokładu idy, łyska. Jutro na próbę kartonowe klapki. Tomek, dobrze. Adam, rób tak, rób. Kopytkiem już nie zrobisz. Daj. Nie, nie będę mściwy. Dam ci uzdę. Uwaga, nie ruszaj. No. Tomek? Tomek, dobrze. Jasiu? Prężyna? Wariat jesteś?
11: Prężyna.
7: Patos! Wzruszenie. Łzy? Masz problemy gastryczne? Coś z żołądkiem? Marian? Zepnij się. Mocniej! Dobra, bo się zadusisz, no. Tomek? Tomek, dobrze. Jasiu? Zmieniam ci imię. Karino?

0: publiczny. Widzisz patos? Widzisz jak lata? Przecież nic nie lata. Gdzie patos tutaj by lata? Tomek? Tomek, dobrze. Marian?
1: Marian źle.
0: Dobra. Pokazuję jak ma być, nie? Zawijam. Nikt tak nie zawija. Kiedyś kantor szalikiem, ale to inna historia. I? Sprężyna. Uśmiech. Wzruszenie. Wszystko. I pokazuję koniec. Uwaga. Koleżanka konia zagra. Po występie tam po stajnie i siodło. Adam, ty stajnie grasz, nie? W budowie. No dobra, widzę, że publiczność nie chce grać koni, klaszkę, dobra. Zagrasz stajnie, ale w remoncie. Pełną pijanych robotników. No dobra. Pokazuję, jak ma być. Chopin, trochę kultury. Oto, który to zrobił, jak ja się dowiem, który, dziękuję, Tomku. Tak myślałem. Wiesz, kogo zagrasz, nie? Wiesz, pokażę ci. Karino, nauczysz go trwałować, tak? Tomek, za wskazanie nagroda w czasy, w siodle. Koń w okularach dziwny, wiesz? Rozumiem klapki na oczach, ale okulary to bez sensu jest. Karino? Dobrze. Pokazuję, jak ma być. Oto kosmyk z polskiej grzywki. Kosmyk jest koloru blond. Polska ścięła go maszynka, ze skawiny miała prąd. Brawa! Dziękuję. Nie spodziewałem się. Dobra. Uwaga, finał, podchodzimy z sprężyną. Tomek, dobrze, reszta jeszcze raz. No, dobra. Piękna jest ojczyzna nasza, Marian.
2: Wiedział prosto i za Polska.
0: I co z tego, Gośka?
3: Więc gdzie możesz, to na naszej.
0: Tomczu, ratuj.
4: Słuszny napis.
5: Teraz Polska.
0: I worki do góry i schodzimy w zamyślenie. W zamyśleniu, burdu, jest górka. Bardzo mi dobrze.

piękne i takie mądre miał oczy. Potem tu już te oczy zgasiłem, a on w dół się stoczył. Tył jego głowy wybrałem, tych jego oczu się bałem. A teraz echo w tym lesie szydzi, że ziemia nosić mnie się wstydzi.

cię lubi. Patrzyłam na twoje chude.

0: radiosar.pl.
1: Cześć, z tej strony Zosia. Dzisiaj przeprowadzę audycję z Kamilą Gapłą i Bartłomiejem Pstrągowskim z Kombo.
2: Tak, z Koła Naukowego Kombo. Jesteśmy studentami budownictwa na Politechnice Gdańskiej.
1: A może mielibyście ochotę rozwinąć skrót Kombo, bo myślę, że nie wszyscy nasi słuchacze mogą wiedzieć, skąd on się wziął.
2: Kombo wzięło się z mechanika budowli. Teraz nasza nazwa się trochę zmieniła i jest to Koło Naukowe Mechaniki Konstrukcji Kombo, ale no jeszcze nawiązujemy do tej mechaniki budowli.
3: Tak, ponieważ samo koło powstało w okolicach roku 98 jeszcze. Później zostało to reaktywowane w 2008 roku przez profesora Chruścielewskiego i no tak jak całe nasze koło się rozwijało, tak samo nas nazwą.
1: Wiem, że robicie kolejną edycję waszego konkursu, tak? Wykombinuj most. Na czym polega ten konkurs? Jaki jest cel?
3: Sam konkurs polega na zbudowaniu mostu, który ma rozpiętość 100 cm. Liczone są stosunek jego masy do tego, ile on jest w stanie udźwignąć.
2: Co ważne, że ten most jest zbudowany tylko z kleju i brystolu papierowego i uczestnicy mają 7 godzin na zbudowanie właśnie tego mostu z papieru.
1: Bardzo niekonwencjonalny, myślę, sposób przeprowadzania takich konkursów. Nigdy się z czymś takim wcześniej nie spotkałam. Czy braliście udział w tym konkursie, czy jesteście tylko organizatorami, albo w sumie aż organizatorami?
2: Myślę, że jeszcze to przed nami, żeby wziąć udział. My się jeszcze nie zgłosiliśmy w tym roku, ale myślę, że niedługo, na przykład za rok się uda. A teraz jesteśmy tylko organizatorami.
1: Okej, okay, a która to jest edycja tego konkursu?
3: Jest to 15. edycja tego konkursu, nasza jubileuszowa.
1: Jak dużo w sumie uczestników się tak przeciętnie około zgłosiło w tym roku?
2: W tym roku zgłosiło się 26 drużyn po 3 osoby.
3: W tym roku zapraszamy studentów całej Polski, jak i absolwentów szkół wyższych przez niestety nasze covidowe przygody przez 2 lata, jak i
2: uczniów szkół średnich i zaproszenia też poszły za granicę na uczelnię. W tym roku się nikt nie zgłosił z zagranicy, ale kilka lat temu właśnie były jakieś zgłoszenia międzynarodowe, więc właśnie to była taka jeszcze większa edycja poza tereny Polski.
1: A tak z takich rekordów, jeśli chodzi o wytrzymałość tego mostu, to jaki był?
3: To było 320 kg. Jeden most, który sam ważył 1 kg.
2: W sensie nośność wynosiła 320 kg, taką nośność przeniósł ten most, a on sam ważył 1 kg.
1: Wiecie może, kto go zbudował, jaka drużyna, skąd?
2: Drużyna z Politechniki Warszawskiej. To było kilka lat temu.
1: Czyli w tym roku pewnie będzie zacięta walka pomiędzy Politechniką Gdańską a Warszawską, żeby o zdobycie tego tytułu.
2: Taką mamy nadzieję i że będzie pobity rekord tak samo.
1: Tak już poza całym tym wydarzeniem, czym jako Kombo możecie się pochwalić? Jakie są osiągnięcia waszego koła naukowego? Czym się tak zajmujecie na co dzień?
3: Jako koło zajmujemy się pomocą dla młodych studentów. Pomagamy im prowadząc różne tutoriale, czy na co dzień po prostu pomagając w różnych projektach. Wspieramy się również nawzajem. Jeżeli mamy jakiś problem, to zawsze możemy liczyć tutaj na pomoc naszych członków.
2: Organizujemy też takie mniejsze konkursy tylko dla studentów budownictwa z Politechniki Gdańskiej z wytrzymałości materiałów. To są takie konkursy zadaniowe. Organizujemy wycieczki na budowę, bierzemy udział w różnych festiwalach i piknikach nauki, żeby popularyzować zagadnienia z mechaniki budowli i wytrzymałości materiałów.
1: Czyli ogólnie nastawiacie się na to, żeby po prostu pomagać i sobie nawzajem, i studentom, i po prostu tak działać wspólnie, na współpracę naciskacie.
2: Tak, dokładnie.
1: Okej. Okay. Czym przeprowadzane jest badanie wytrzymałościowe? Bo sama jak czytałam opis tego konkursu, to mnie to zaciekawiło, że w jaki sposób jest to mierzone?
3: No to jest to badanie za pomocą maszyny wytrzymałościowej, która się nazywa CWIK. Polega ona na tym, że po prostu wsadzamy te mosty do takiej maszyny, która elektronicznie nam obniża ten most o 40 cm i na tej podstawie właśnie jest liczona ta nośność.
1: Co daje wam jako uczestnikom to działanie w kombo. Jak wy się w tym wszystkim czujecie? Dlaczego zgłosiliście się na to, żeby być właśnie tymi organizatorami? Jak wy się w tym wszystkim po prostu czujecie?
2: Myślę, że to jest przede wszystkim okazja do rozwinięcia swojej kreatywności, do rozwinięcia różnych takich rzeczy, żeby zarządzać czymś, podejmować jakieś decyzje, przygotowywać różne rzeczy. Coś, Bartek, chcesz na ten temat powiedzieć?
3: Jest to szansa po prostu do wykazania się, do zrobienia czegoś dodatkowego, do spotkania właśnie studentów z całej Polski, do zapoznania się, jak u nich wygląda to budownictwo, do poznania nawet różnych, powiedzmy, nazwijmy to kultur politechnicznych może, kultur innych uczelni, po prostu zintegrowania się.
1: A tak dla potencjalnych kandydatów, żeby uczestniczyć w tym konkursie, to co byście powiedzieli, czym najlepiej się, że tak powiem, jakie są, czym najlepiej się zainteresować, jeśli chce się wziąć udział, na co kłaść nacisk, żeby osiągnąć jak najlepsze wyniki?
2: Nie ma gotowego przepisu na to, który most na pewno będzie najlepszy. No jest dużo możliwości, jest dużo rodzajów konstrukcji, żeby zbudować i tak naprawdę tutaj dużo rzeczy może pójść dobrze albo źle. Na przykład, nie wiem, zbudowanie tych połączeń, węzłów, jak się zwinie w rurki na przykład te wszystkie pręty jakby w tej konstrukcji, więc no tutaj jest dużo takich niewiadomych. I nie ma takiego właśnie przepisu, że tak zrobić i na pewno wyjdzie najlepszy most.
3: Na pewno trzeba mieć jakąś chociaż podstawową wiedzę na temat mostów, na temat jak te mosty działają, jak te mosty dźwigają cały ciężar, a tak naprawdę jedyną naszą przeszkodą jest nasza wyobraźnia, jak ten most może wyglądać.
1: Okej, w ogóle bardzo ciekawa jest nazwa Wykombinuj most. Ktoś miał naprawdę świetny pomysł, żeby to w ten sposób ułożyć, bo jest tam przecież też wprowadzona nazwa Combo, co świetnie się komponuje. I też tak jak patrzyłam na ogólnie loga odbywających się edycji, to już jest dość stara nazwa. Znaczy ona jest chyba od początku, tak?
2: Tak, od początku. Pierwsza edycja była w 2008 roku i od tego czasu cały czas jest ta sama nazwa, dokładnie.
1: I cały czas jest bardzo chwytliwa.
2: Tak.
1: Więc się w tej kwestii, mam wrażenie, nie zmieniło.
2: Dokładnie. I no, ten nasz konkurs jest już dosyć popularny i dosyć rozpoznawalny, nie tylko na Politechnice, więc no, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego.
3: Zdecydowanie, jako że to jest jeden z tych nielicznych konkursów, który jest faktycznie ogólnopolski, a jeszcze przecież wcześniej był ogólnoświatowy, tak, bo zapraszaliśmy z innych państw.
1: No to jest naprawdę duże osiągnięcie, szczególnie na taki konkurs organizowany faktycznie przez studentów w dużej mierze, bo rozumiem, że no na pewno profesorowie też jacyś są w to zaangażowani, no ale dużo pracy też wkładacie w to wy jako studenci i pewnie macie dużo więcej osób, które z wami współpracują, organizując całe to wydarzenie.
2: Tak, dokładnie. Pomagają właśnie w organizacji tego konkursu. Tak naprawdę wszyscy członkowie naszego koła i oczywiście bardzo nam pomaga nasz opiekun. W sumie nasi opiekunowie. Opiekun i nasz opiekun pomocniczy.
1: A kim są wasi opiekunowie?
2: Naszym opiekunem jest profesor Magdalena Rudzka, a opiekunem pomocniczym pan Erwin Wojczak. To jest, oni są właśnie z Katedry Wytrzymałości na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska.
1: Dobrze, i co byście tak powiedzieli dla potencjalnych kandydatów Combo właśnie? Czym możecie zachęcić do tego, żeby dołączyli do was? Jakie są, że tak powiem, korzyści z tego? I co was przede wszystkim skłoniło do tego, żeby dołączyć?
3: Ja uważam, że Combo daje niesamowitą okazję do pokazania się, do wykazania się, do rozwijania swoich umiejętności na przeróżne sposoby. Daje to możliwość integracji i poznawania nowych kontaktów w naszym przyszłym zawodzie, w budownictwie.
2: Dokładnie, a uczestnictwo, działanie w kole naukowym daje tyle, że no, robimy coś więcej. Nie chodzimy tylko na zajęcia, na studia, zdajemy tylko te kolokwia, tylko robimy coś więcej i działamy i myślę, że to jest bardzo cenne doświadczenie.
1: Jeśli nie jedno w zasadzie z takich najcenniejszych, jeśli chodzi o studia, no bo studia to wiadomo nie sama nauka, ale też zdobywanie znajomości, umiejętności, dobra zabawa pomiędzy tą nauką, ale też zdobywanie wiedzy faktycznie praktycznej, a nie tylko do kolokwium.
2: Tak, dokładnie.
1: Słyszałam, tak jak rozmawiałyśmy wcześniej przed wywiadem, no to wspominałaś o tym, że ta edycja jest ogólnie, ona trwa dłużej po prostu niż poprzednie. Możecie rozwinąć to?
3: Tak.
1: Jak wygląda tegoroczna edycja? Co się odbywa w jej trakcie? No i o ile jest dłuższa niż te poprzednie?
3: Zazwyczaj były to 3 dni, natomiast w tym roku, jako że mamy tą jubileuszową edycję, przesunęliśmy ją do 5 dni. Mamy w tym czasie dodatkowo wycieczkę na budowę dla wszystkich uczestników. Mamy grę miejską, żeby tu poznać trochę Gdańska, trochę poznać nasze miasto. I dodatkowo mamy bal, na którym będzie ogłoszenie wyników.
2: A tak jak co roku odbywa się pierwszego dnia klejenie mostów i w kolejnych dniach konferencja ogólnopolska budowlana i obciążanie mostów jest też jednego dnia.
1: Ta gra terenowa jest przeprowadzana na podstawie czego, że, znaczy może inaczej, zadania jakie są, bo rozumiem, że to jest na zasadzie jakichś zadań, szukania czegoś, tak?
2: Tak, gra miejska będzie polegała głównie na zwiedzaniu Gdańska i będzie to się odbywało na Starym Mieście w Gdańsku. Uczestnicy dostaną mapki z najważniejszymi miejscami na Starym Mieście, będą musieli je odwiedzić. I są jeszcze, będzie plansza z dodatkowymi zadaniami, żeby na przykład, nie wiem, się spytać kogoś, dlaczego mówimy, że to jest Stare Miasto, a nie Starówka i tego typu rzeczy. I to są dodatkowe punkty, wtedy są takie zadania.
1: A dlaczego mówimy Stare Miasto, a nie Starówka?
3: To będą się uczestnicy musieli przekonać.
1: Okej, czyli nie zdradzacie wcześniejszych odpowiedzi.
3: Absolutnie.
1: Dobrze. Radio Sar.pl. Dziękuję wam za bardzo miłą rozmowę. Fajnie, że zdobyliśmy tyle informacji na temat waszego konkursu, jak i koła naukowego. Myślę, że parę osób się znajdzie, które chciałyby dołączyć do tego wszystkiego. Mam nadzieję, że jak najwięcej, no bo jest to jednak coś wartego uwagi.
2: Tak, dokładnie. Dziękujemy za zaproszenie. A jeśli słuchają nas jacyś studenci budownictwa, to serdecznie zapraszamy do dołączenia do naszego koła oraz do wzięcia w kolejnych edycjach udziału w naszym konkursie Wykombinuj Most.
1: Dziękuję jeszcze raz. Do usłyszenia.
2: Dziękujemy.
3: Jak myślisz, nie?

Absolutely.

0: Dave Tufani took the sax solo.
1: I'm so in the mood.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: A więc kochani, myślę, że już nas dobrze słychać.
1: Heja,
0: właśnie witamy was, słuchajcie, w kolejnej odsłonie magazynu Studenckiej Agencji Radiowej o kryptonimie PsychoSAR. Słuchajcie, po mojej lewej stronie siedzi dzisiaj mój ekspert, komentator newsów, które wam zaprezentuję, profesor, doktor, habilitowany inżynier nauk technicznych Bolesławowski, tak?
1: Witam wszystkich. Chciałbym jeszcze dodać, co do tych tytułów naukowych, że to INSP, czy w przyszłości.
0: Tak, ale ja myślę, słuchajcie, że to się stanie. Nie zamulamy dłużej, słuchajcie, zaczynamy od zabawnych newsów. Może tym razem trochę odejdziemy od toku programów, od newsów, które sobie przygotowałem. Skomentujemy trochę pracy naszej komisji śledczej. Wszyscy wiedzą, co się stało podczas pierwszej próby przesłuchania Jana Kulczyka. Komisja pokazała, że nie tylko sama komisja i jej członkowie to debile, ale że także jej szacowni eksperci są debilami do kwadratu. Przypomnijmy, chodzi o to, że komisja wykluczyła pełnomocnika Kulczyka, wybitnego profesora prawa Jana Widackiego, co mnie dosyć wkurzyło. Tutaj zapytam się trochę mojego kompana, nie wiem, co on o tym sądzi. Czy Bolo, czy ty na przykład spodziewałeś się, że to może się tak skończyć?
1: Że wykluczyli Kluczyka?
0: Właśnie, bo ja słuchaj, myślałem, że tam mogą być różne ekscesy, jaja, beki, ale nie do tego stopnia, nie?
1: Znaczy wiesz, przyglądałem się dzisiaj, szczerze mówiąc, niedługo. No i generalnie no, Kulczyk ich chyba zniszczył trochę.
0: Tak,
1: i no, to nie świadczy dobrze o naszej komisji śledczej, co zresztą wiadomo, z panem Gruszką na czele.
0: Tak, słuchajcie, no na przykład, nie wiem, moim zdaniem było to pogwałcenie podstawowego prawa do tego, że każdy oskarżony ma tak zwanego swojego pełnomocnika, swojego adwokata, który właśnie musi mu pomóc, z którym może lub musi, jak chce, oczywiście się konsultować. I generalnie moim zdaniem pozbawianie kogokolwiek, nawet najcięższego przestępcę, szpiega czy też oszusta, tego pełnomocnika, no jest to po prostu nie dość, że nieetyczne, to jest to lekko głupawe. Ale tyle, słuchajcie, na temat polityki, bo nie każdy człowiek żyje polityką i my polityką nie żyjemy, my się z niej tylko śmiejemy. Zaczniemy dzisiaj od pewnego zabawnego newsu z Dallas. Otóż agencja Reutersa donosi o żarówce, która kosztowała kilka centów i świeci bez przerwy od 96 lat w Fort Worth w Teksasie. Włączono ją w tamtejszym teatrze operowym 21 września 1908 roku i do tej pory bezustannie świeci nad wejściem na scenę. 96 lat temu pewien technik wywiesił obok wejścia na tą scenę kartkę, aby nie gasić światła. Dlaczego jednak nadal działa, nie wiadomo. Ale słuchajcie, ta 96-letnia niestrudzona żaróweczka nie jest wcale najstarszą do dziś palącą się żarówką na świecie. Sprawdziliśmy, a raczej nasi agenci sprawdzili i dowiedli, że rekord według Księgi Guinnessa należy do 4-watówki, która od roku 1901 nieprzerwanie nadal świeci w remizie strażackiej w Livermore w Kalifornii. U nas w Polsce, słuchajcie, nie ma zupełnie aż takich rekordzistów. Ja tylko swoją drogą zastanawiam się, ile pociągną żarówki oświetlające moją dzielnicę dzień i noc nieprzerwanie od blisko miesiąca. Jestem ciekaw, kto za to zapłaci. Tutaj zapytam się naszego eksperta, Bolo, czy u ciebie na dzielnicy także lampki oświetlają chodniki i ulice nie tylko w nocy, ale też w dzień?
1: Niestety nie. Chociaż niekiedy, Rysiu, to nie jest takie złe, muszę ci powiedzieć. Kiedy pada deszcz, chmury, ciemno, to w ciągu dnia takie latarnie się przydają. Aczkolwiek taki, nasza spółdzielnia mieszkaniowa, tak, bo tak to się jeszcze nazywa, taki komunistyczny relikt, nie naraża mieszkańców na takie koszta.
0: Całe właśnie, szczęście. To jest, słuchajcie, wkurzające, co się dzieje, nie? Że my musimy płacić za takie...
1: Ja mieszkam w innym mieście.
0: Tak, no tutaj, słuchajcie, musimy jednak dojść do smutnego wniosku dla mnie, fajnego wniosku dla Bola, że pod względem tego, gdzie, w jakich spółdzielniach, w jakim mieście najbardziej marnuje się energię, to Gdańsk jest na pierwszym miejscu, no Gdynia jest na którymś miejscu dalszym.
1: Podejrzewam.
0: Tak, ja tu sądzę, że Bolo się zgadza. To był taki news dosyć abstrakcyjny. Dzisiejsze newsy głównie będą o samochodach, o drogach i o pijakach. Zaczniemy pewną wiadomością z kraju. Otóż mężczyznę, który jechał na rowerze mając 3,58 promila alkoholu we krwi oraz pieszego z 3,19 promila zatrzymali z soboty na niedzielę policjanci z małopolskiej policji w ramach akcji Dyskoteka. Stanowiła ona odpowiedź na zagrożenie, jakie powodują młodzi ludzie wracający z dyskotek, nierzadko odurzeni alkoholem lub narkotykami. Wzięło w niej udział 350 policjantów w ponad 160 radiowozach. Oprócz alkotestów po raz pierwszy w Małopolsce policjanci mogli używać narkotestów. W czasie akcji zatrzymanych zostało 394 nietrzeźwych kierowców oraz 111 nietrzeźwych pieszych, którzy byli również zagrożeniem dla ruchu. To, że kierowcy siadają za kółko po pijaku, to chyba już standard, ale nachlani piesi posuwający się od pobocza do pobocza to trochę zaskok. Przecież można zrzucić się na busa i zamówić go sobie po imprezie i jest po sprawie, a nie wracać późno do domu tłumacząc się, iż poszerzyli ulicę, co często czynimy. Wracając jednak do pijanych kierowców, to naukowcy z Volkswagena wymyślili klucz do bryki, który nie pozwala samochodowi, a raczej drzwiom tego samochodu na otwarcie się, gdy czujnik wyczuje w palcu przekroczoną dopuszczalną normę stężenia alkoholu we krwi, która wynosi, przypomnij Bolo, tu zwracam się do naszego eksperta.
1: 0,2 promila, czyli 0,2.
0: Tak, pamiętajcie, słuchajcie, że to są 0,2 promila, to jest 1,5 promila, to nie jest 5 pierwszych, ani 10 drugich, to nie są także 2, a także to nie są 2 piwa czy 2 sety wódki. To są, przypomnijmy, 0,2 promila, słuchajcie.
1: A tak na marginesie to ile to jest? Tak, na przeliczeniu takie, no tak zwizualizujmy to, powiedzmy.
0: Dobre zagadnienie.
1: Ja rozumiem, ja wiem, że to też zależy od masy ciała ponoć, ale ty myślisz, że te 0,2 promila to po jakim czasie osoba twojej postury uzyskałaby? To znaczy w jakim czasie? Wypijając jaką zawartość alkoholu?
0: Czy ja ci powiem, bo że się na tym kompletnie nie znam. Ale ja tak, pijaku jeżdżę tylko kolejkami i nocnymi autobusami.
1: Ale tak jak czujesz, to
0: ja przypuszczam, że możemy sobie wypić jedno piwko, czy na przykład jedną lampkę wina, czy jedną setę wódki, ale naprawdę tutaj nie mam zielonego pojęcia.
1: No to nawet nie odczujesz tego, tak szczerze mówiąc. Nie, no nie jedna setka, nie przesadzaj.
0: Czyli setka jest...
1: Pięćdziesiątka, tak.
0: No słuchajcie, ale jeżeli ktoś jedzie samochodem, to moim zdaniem nie powinien nic pić. Chyba, że to jest na przykład ten przysłowiowy łyczek piwa.
1: Nie radzimy.
0: Tak, my generalnie radzimy, żeby nie odradzamy, słuchajcie. Będziecie mieli w życiu tyle okazji, żeby się porządnie nachlać, że naprawdę... Picie w młodości i powodowanie wypadków, których są tak zwane ofiary śmiertelne, no jest po prostu paranormalne i nie tylko nieetyczne.
1: Nawet gdzieś widziałem taki, nie wiem, żarcik, może nie żarcik, taki sloganik w ubikacji nad pisuarem. Częste picie skraca życie.
0: Mhm.
1: Nie wiem, jak ty się do tego stosunkujesz.
0: No wiesz, Bolo, ja staram się pić rzadko, ale dużo. Czyli,
1: ale dużo? Aha,
0: tak.
1: Czyli...
0: Nie piję często, ale piję rzadko i dużo.
1: Jak raz, to dobrze.
0: O, raz, a dobrze. Centralnie tutaj powiedzenie się sprawdza. Także słuchajcie, no pijcie jak pijcie, ale nie wsiadajcie po pijaku do samochodu.
1: Co do muzyki w dzisiejszym programie, chcemy wam zaserować trochę, no może dla nas trochę orientalnej muzyki, to znaczy francuskiego hip-hopu. Mamy tutaj parę kawałków i no tak, na dzień dobry, znaczy na dzień dobry, w zasadzie na dobry wieczór, na początek naszego programu.
0: Słynny.
1: Znaczy słynny. No, MC Solar dla was.

0: Nigiri to Loveless. To Loveless. To Loveless.
1: Wracamy do naszych newsów. Jak mówiłem, jesteśmy przy kierowcach, byliśmy i będziemy. A więc pewien Duńczyk był tak zaaferowany podróżą przez Francję do Hiszpanii, iż nie zauważył i po postoju na jednym z francuskich przydrożnych parkingów wyruszył w dalszą drogę bez żony. Fakt, że nie ma jej na siedzeniu obok, spostrzegł po przejechaniu dopiero 250 km. W tym czasie jego małżonka pozostawiona na poboczu autostrady bez pieniędzy, dokumentów i telefonu na próżno szukała męża. Dopiero po godzinie udało jej się zatrzymać przyjeżdżających żandarmów i opowiedzieć o swoim kłopocie. Wszystko jednak skończyło się dobrze i mąż po żonę zawrócił. Dowiedzieliśmy się także, iż przez pierwsze dwa dni spali oni w oddzielnych pokojach, lecz potem klimat Costa Brava dał im się we znaki i nie opuszczali łóżka. Jeżeli już nawijamy o samochodach, chyba że tutaj mój partner ma jakiś komentarz, bo tak
2: komentarz
1: na temat żony.
2: Tak, żony. Znaczy, tak zastanawiam się nad słusznością czynu, tak to nazwijmy, powrotu po żonę. W zasadzie pojechałby sam na Costa Brava, myślę, że nie nudziłby się. Taki odpoczynek od żony.
1: Mógłby spotkać mnóstwo ładnych Polek, nie?
2: Zdecydowanie, ale myślę, że Hiszpanki też są niczego sobie.
1: Spoko, ja się zgadzam tutaj z panem profesorem. Ja tak się, słuchajcie, zacząłem zastanawiać, co jeszcze jakby można podczas podróży zostawić na postoju, bo jeśli to jest żona, to może być co? Samochód?
2: No, ale to chyba ktoś, wracając do tego poprzedniego newsa, musi być po prostu wcięty mocno, tak. Nawalony.
1: Tak, mocno musiało dawać w szyję zeszłej nocy po prostu.
2: Albo jeszcze tego dnia nawet.
1: No tak, albo i z żoną w samochodzie.
2: Ale dawać co?
1: No dawać czadu.
2: Czadu i potem na Costa Brava, o. I to jest dobry plan. I tu poużywasz, i pojedziesz, i skorzystasz.
1: No można sobie dwie pieczenie na jednym ogniu upiec.
2: Tak, tak. Tylko gorzej, że jak potem wrócisz, to będziesz bez obiadu chodził.
1: To zawsze można mówić, że to były jakieś eksperymenty naukowe.
2: O. Tajne.
1: I mamy wytłumaczenie.
2: I mamy właśnie wytłumaczenie dla was, jeżeli kiedykolwiek byście chcieli się wybrać na Costa Brava. No nie tylko, może być teraz na Pojezierze Mazurskie i chcielibyście coś z waszą lubą zrobić.
1: Właśnie, to słuchajcie, zawsze możecie się wytłumaczyć, że to jest element waszej pracy doktorskiej tudzież magisterskiej. I po sprawie.
2: Zdecydowanie, tak.
1: Dobrze, wracajmy już do newsów. Jeżeli nawijamy o samochodach, to znalazłem dla was interesujący news paraliżujący trochę. Zatytułowałem go po prostu kierowca zabił siedzącego na ławce. Otóż polonez prowadzony przez pijanego kierowcę wypadł z drogi i zabił 65-letniego mężczyznę siedzącego na ławce przed domem. Do wypadku doszło w niedzielę w miejscowości Zabiele koło Stoczka Łukowskiego w Lubelskiem. Policja poinformowała o nim jednak dopiero w poniedziałek. Cytuję panią Renatę Łuszczek z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. 35-letni kierowca poloneza miał w wydychanym powietrzu 2,7 promila alkoholu. Kierowcy poloneza nic się nie stało, po wypadku nie uciekał, policja zatrzymała go do dyspozycji prokuratora, ratując go moim zdaniem przed prawdopodobnym linczem ze strony wieśniaków. Swoją drogą, słuchajcie, koleś zrobił rzecz taką absurdalną, że gdyby mu uciąć wszystkie członki, to by się trochę pomęczył i przemyślał sprawę. Ale obcinanie członków, ani też decyzja o obcięciu członków nie należy do naszych kompetencji. Przynajmniej moich, może pana profesora. Nie?
2: Bardziej tutaj zagłębiam się w teorię.
1: Tak, a
2: do czynów nie przechodzę.
1: Tak, od praktyki są asystenci i studenci, a nie tutaj my wykładowcy. Przejdźmy teraz na tematy bardziej lotne. Pewien pasażer norweskiego samolotu zaatakował pilotów siekierą. Do incydentu doszło na pokładzie samolotu lecącego z Narwiku do Bodø. Przedstawicielka norweskiej policji poinformowała nas, iż pilotom samolotu udało się wylądować. Według niej obaj zostali przewiezieni do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Dodała także, że napastnik został aresztowany. Ale co jest dziwne, pierwszy dziwny fakt, że według norweskiego radia publicznego w wyniku ataku zostało rannych 2 z 7 pasażerów. Czyli co, Bolo? Myślisz, że tam...
2: Dwóch z siedmiu,
1: tak? Dwóch z siedmiu,
2: tak? Czyli mi się wydaje, że ten napastnik musiał się podawać za pasażera, no dla tak małej ilości, albo to był może odrzucać jakiś prywatny i jakiegoś... No
1: właśnie, ja się boję, że jeśli, barona. Że jeśli to był jakiś samolot państwowy, to jeśli tam lata po 7 pasażerów, no to to jest trochę dziwne, no to muszą mieć chyba trochę kasy.
2: To znaczy, ale chodzi o to, że musi być luka w kontrolowaniu tych, tychże no pasażerów.
1: Właśnie, zastanówmy
2: zwłaszcza,
1: się...
2: Zwłaszcza, że obco wyglądający osobnik...
1: Tak, tutaj słuchajcie, czytam ciąg dalszy newsa. Oficer policji powiedział nam tymczasem, że mężczyzna jest z pochodzenia Algierczykiem i policja do tej pory nie ustaliła, w jaki sposób mężczyźnie udało się wnieść siekierę na pokład samolotu. No bo przecież jeżeli my chcemy gdzieś polecieć, to nie wolno nam wziąć noża, widelce, a nawet obcinacza do paznokci.
2: Nawet. Ale tym bardziej, zobacz, w Skandynawii, no jeśli chodzi o urodę, już porozmawiajmy, w ten deseń, no to pewnie blondyn premier, blondyn minister i inni tacy, prawda? I blondynka sekretarka. I tu nagle ciemnoskóry Algierczyk, tak?
1: No to, tak, tak, no to właśnie to się powinno.
2: No to jest w ogóle paranoja. A Norwegia chodzi za ucywilizowany kraj przecież.
1: I podobno bardzo bezpieczny.
2: O,
1: a bardziej. Tu wychodzi.
2: No niestety trzeba być uważnym, czujnym w każdych okolicznościach.
1: Tak, słuchajcie, ja jestem tego zdania, że musimy się... pilnować, bo nawet w autobusie komunikacji miejskiej jakiś szaleniec może wyjąć siekierę i grozić nam, albo tym psycholem może być nawet sam kierowca, jak to się stało w Poznaniu, bo przypomnijmy tutaj, pasażer pokłócił się z kierowcą o to, że on się zatrzymał na przystanku, otwierając drzwi centralnie na kałużę. Kierowca się wkurzył, wysiadł z autobusu i tak niefortunnie albo fortunnie wbił nóż kolesiowi w plecy, że pasażer zmarł.
2: Kierowca?
1: Pasażerowi? Kierowca pasażerowi. Ja. 50-letni dziadek. Ja wiem, że to może być praca, która jest niebezpieczna, ale no, żeby wbijać nóż za jakieś tam uniesienia pasażera, powinni chyba przejść oni jakieś testy psychologiczne, nie wiem, no. Zobacz, Bolo. A gdyby koleś miał siekierę, to by chyba tam wszystkich...
2: Pociachał.
1: Pociachał, no, centralnie, zobacz. Tutaj absurd za absurdem, naprawdę. Słuchaj.
2: Przykre to, wiesz, bardzo, co czytasz.
1: No, ale słuchajcie, wróćmy do tematów śmiesznych. My wiemy, że ludzie umierają, że są takie paranoje, ale wierzymy, słuchajcie, że dla was inteligentnych internautów słuchających teraz Studenckiej Agencji Radiowej będzie to swoistego rodzaju nauczka. Wróćmy na ziemię. Jeszcze pewien szybki news na temat polskich torów kolejowych. Kolejne kradzieże mają miejsce na szlakach kolejowych w województwie śląskim. Ubiegłej nocy złodzieje wysypali ponad 100 ton węgla i koksu z pociągów towarowych. Do najzuchwalszej z kradzieży doszło nad ranem w Bytomiu, gdzie złodzieje zatrzymali pociąg towarowy i wysypali prawie 90 ton koksu. Do kradzieży i wysypywania węgla na tory dochodzi na Śląsku praktycznie każdego dnia, co powoduje zakłócenia w ruchu pociągów i naraża PKP na takie tak znaczne już straty finansowe. Szacuje się, iż tak zwana mafia koksowa obrabia około 10% składów z koksem. Zastanówmy się, czy tak naprawdę ten koks na Śląsku jest potrzebny. Przecież...
2: Ale czy mafia koksowa, tak? Przeczytałeś. Tak. Czy to ma coś wspólnego z takimi panami, których się określa mianem koksy?
1: Właśnie, bo ja tutaj tak
2: czy,
1: fajnie...
2: Czy koksy kradną koks, tak?
1: Bolo, słuchaj, ty powinieneś wykładać polonistykę. No, centralnie koksy kradną koks.
2: Bo to taki, czyli oni koksy kradną koksy, czyli siebie nawzajem, można byłoby tutaj sugerować. Czyli jak gdyby jeden drugiego likwiduje i tym...
1: Optymistycznym akcentem jest w Polsce mniej koksu.
2: Mniej koksów. Czy koksu. I to, widzisz, i tu jest problem, bo tu chyba chodzi o koks, Znaczy, jeszcze posługując się tak kolokwialnie językiem, to wiem, że koksy sprzedają koks. I nie mam na myśli tutaj czarnego materiału, a wręcz przeciwnie. I to może być, wiesz, niedwuznaczne bardzo. No
1: właśnie,
2: albo,
1: słuchajcie.
2: Albo dwuznaczne wręcz.
1: Słuchajcie, ja jednak myślę, że to jest ponad nasze skromne mózgi. Zadzwonimy do pana profesora Miotka i za tydzień on wam tutaj na antenie opowie, co on o tym sądzi, tak?
2: Mam nadzieję, że się zgodzi, profesor.
1: Myślę, że pan profesor się zgodzi.
2: Mamy z nim bardzo dobre układy, podpowiada nam co do spraw językowych.
1: Tak, właśnie bardzo tutaj podpowiada, jak mamy z wami rozmawiać. rozmawiać. Teraz słuchajcie, odrobina przerwy tutaj, panie profesorze, co
2: tak,
1: zapodamy.
2: Kontynuujemy nasz dzisiaj nurt muzyczny, to znaczy francuszczyzna, tak? Dobrze się wysłuchuję?
1: Franchising ja proponuję.
2: Franchising, no to może z innego, to troszeczkę z innego pojęciowego zagadnienia. I jeden też z czołowych zespołów hip-hopowych z Francji, Petit Frère, I Am. Life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life, life

0: Witamy ponownie, Rysiu już się śmieje.
1: Tak, witamy was jak zwykle, słuchajcie, tu jest tak śmiesznie.
0: Jest bardzo wesoło, opowiadamy sobie żarciki. A, przepraszam, że przerwę. Nie wiem, czy słyszałeś nowy dowcip z cyklu Przychodziła do lekarza.
1: Nowa.
0: To nam opowiedział nawet nasz prowadzący ćwiczenia, nie zdradzę z czego.
1: No co ty, słuchaj.
0: Przychodzi baba do lekarza ze studentem w dupie. I lekarz się pyta, co pani dolega? Na to on odpowiada, a nie, ja z dziekanatu.
1: Ale Bolo, słuchaj, ja ciebie zapytałem o nazwisko. My tutaj po nazwiskach mówimy.
0: Nie.
1: Prowadzący ćwiczenia, tak?
0: Prowadzący ćwiczenia gimnastyczne.
1: Wyobraź sobie.
0: Nie chodzę na WF, żartowałem.
1: Słuchajcie, dowiemy się i wam zapodamy to nazwisko, więc nie przejmujcie się. A teraz parę takich śmiesznych newsów. Jak wszyscy wiedzą, to jest oczywiste, Czesi należą do jednych z największych konsumentów alkoholu w Europie. Z prawie 15 litrami czystego spirytusu w przeliczeniu na dorosłego powyżej 15 roku życia znajdzie się na czwartym miejscu po Luksemburgu, 17,1 litrów, Portugalii 16,6 litra i Irlandii 15,8 litra wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia.
0: Przepraszam, a to jest w ciągu jakiego czasu? Te 15 litrów spirytu?
1: A wiesz co było? Nie mam takich danych. Wydaje mi się, że w ciągu roku.
0: W ciągu roku? Wyobrażasz sobie metanolu? Nie, eton. No. Nie, bo po metanolu się ściemnia.
1: Wiesz co? To by wychodziło 30 litrów wódki, nie? Takiej domowej.
0: Czyli
1: na przykład.
0: To trzeba było...
1: Nie, to chyba w ciągu roku.
0: To trzeba by było, jeżeli to wychodzi 30 litrów, tak? Wody. Tak?
1: Takiej pędzonej w lesie. Tej.
0: No to wychodzi 2,5 litra.
1: Księżycówki.
0: 2,5 litra wychodzi miesięcznie. Mniej więcej.
1: No to...
0: To jest 2,5 litra miesięcznie, to jest dużo, muszę ci powiedzieć. Litra, czyli to jest 5... I nie, to jest ile? 5, dobrze mówię.
1: Nie kombinujmy tak, słuchajcie, u nas na pewno się tyle pije na wsi, ale miasto niestety ranking zaniża. Polska znalazła się dopiero na 20 miejscu ze spożyciem 8,3 litra czystego alkoholu. Najmniej w Europie piją, ciekawe czy zgadniecie, Norwegowie, jest to 5 litrów czystego alkoholu na mieszkańca. Co do historii...

0: historii tego zjawiska w Czechach konsumpcja alkoholu rośnie tam nieprzerwanie od lat 80. zeszłego wieku. Napoje alkoholowe są tam powszechnie dostępne i tanie, nie ma żadnych ograniczeń w ich reklamie. Przypomnijmy na przykład słynną reklamę piwa Smadny Mnich, w której to zakonnik na końcu swojego sznura ma otwieracz, którym to otwiera sobie piwko. No. U nas byłoby to niedopuszczalne, chyba że tym zakonnikiem byłby ksiądz Jankowski.
1: No ja dokładnie to samo chciałem powiedzieć, prawda, Jankowski. Parę słów jeszcze odnośnie alkoholu w Czechach. Bywałem ostatnimi czasy w wakacje, jak się domyślacie zapewne.
0: Bywałem w Pradze. Kończąc, pan Psor mówi, że bywał tam właśnie kończąc swoją pracę profesorską oczywiście.
1: To znaczy tak, bo to było w ramach już takich doznań, że tak powiem, praktycznych, które trzeba było zamieścić w pracy.
0: Oczywiście.
1: I zwiedzając kluby, przyglądając się ludziom, no, zasmakowałem piwa, miałem tę przyjemność. I rzeczywiście muszę przyznać, że ceny w pubach są śmieszne. Piwo jest 3 razy tańsze. Takie są ceny nawet niższe niż u nas w sklepie, ale w zasadzie nikt się nie pyta nikogo, ile kto ma lat. I rzeczywiście leje się strumieniami, z tym, że piwo jest dużo słabsze. Ja tak, mogę wypić taką dawkę tych piw czeskich 2 razy więcej niż polskich. I jest mniej więcej to samo.
0: To możliwe, bo wiesz, bo ja właśnie sobie przypominam właśnie wycieczkę tak, że w liceum, było to jak miałem 11 lat, czyli 50 lat temu. I tam, słuchaj, też właśnie jakoś wszyscy, nawet nauczyciele, pochłaniali to piwo w ilościach hurtowych. I jakoś cało dojechaliśmy.
1: Ale wiesz, ja ci powiem, że to jest biznes, bo w mieście też funkcjonują zapewne sprywatyzowane miejskie, znaczy sprywatyzowane miejskie, no to tak brzmi dosyć niełącznie.
0: Ale wszyscy wiemy, o co chodzi.
1: Tak, i to jest dobry biznes, no bo wyobraź sobie tak, wszyscy piją, no i potem coś trzeba z tym płynem zrobić, prawda? Wyrzucić go z siebie gdzieś, tak. No to wiadomo, że nie na chodniku i w związku z tym korzysta się z takich szaletów. No, i się za to słono płaci.
0: No, u nas, bo wiesz, są niestety bardziej popularne ściany i chodniki.
1: No, tudzież drzewa.
0: Tak, ja tutaj sobie przypominam, słuchajcie, cennik toalety jednego baru w Poznaniu, gdzie cytuję, za dużą kubkę płacimy 2,50, za małą kupę 1,50 zł, a za sikanie złotówka.
1: Nie chciałbym tego weryfikować.
0: Tak, no słuchajcie, ja się dziwię, jak ta pani tam oblicza sobie wielkość kupy, chyba całkuje
1: po wierzchni. Albo, no to jest tak.
0: Po paraboloidzie.
1: Po objętości, tak.
0: O, chyba tak, bo w sumie nie wiem, czy ona to by do ręki wzięła.
1: No nie, chyba nie.
0: Może tam siedzi jakaś inna pani i wiesz, przez mikrofalówki.
1: Albo mam lepszy pomysł. W sedesie może być waga elektroniczna. Ale skończmy
0: tematy fekalne, to tak. Raczej temat Jarka Janiszewskiego, a nie nasz. 135,5 decybela. Tyle wynosi, słuchajcie, nie krzyk paniów w dziekanacie, jak oddajemy za późno indeks, a rekord hałasu, jaki pobito podczas konkursu krzyku rozgrywanego w GoDapie w województwie warmińsko-mazurskim. Rekord pobił i zwyciężył w kategorii mężczyzn miejscowy Rafał Łukowski. Dodajmy tylko, że poprzedni rekord wynosił 132 decybele. W kategorii kobiet za to wygra pani Grażyna Piecka z Białegostoku, wykrzykując 133 decybele. Taki poziom hałasu jest porównywalny z tym, jaki wydaje startujący samolot odrzutowy. Uczestnicy konkursu krzyczeli do specjalnego aparatu mierzącego poziom hałasu. Według władz GoDapi konkurs krzyku to sposób na promocję miasta. No, naszym zdaniem na pewno będzie o nim głośno. Za chwileczkę, słuchajcie, zapodamy wam pewne interesujące newsy z protokołów zgłoszeniowych PZU. Przy tym jeszcze króciutki news. Otóż paręnaście dni temu na Zamku Królewskim w Warszawie znaleziono bombę lotniczą z czasów II wojny światowej. Niewybuch znajdował się na górnym tarasie, który jest obecnie remontowany. W momencie odkrycia bomby, co się okazało w sali obok, otwierano właśnie wystawę fotograficzną o powstaniu warszawskim i ewakuowano przybyłych na nią kombatantów. Niektórzy, słuchajcie, tak się wzruszyli, myśląc sobie, że to jakaś kolejna wojna. Inni byli święcie przekonani, że to atak terrorystyczny. A jeszcze inni, słuchajcie, zachowywali się, jakby byli w programie Mamy Cię. Także tutaj nie sposób przewidzieć naszego zachowania w obliczu jakiejś właśnie bomby.
1: Bomby.
0: Tym razem...
1: Seks bomby.
0: Tak, słuchajcie, ja się cieszę się, że prawie wszystkie już zostało doczytane teraz.
1: Cieszysz się.
0: Tak, cieszę się. Nawet mam po czym.
1: Bardzo nas też to cieszy, że się cieszysz.
0: Ja też się cieszę, że się cieszę. Teraz oddajmy głos panu profesorowi, który przygotował pewne ciekawe...
1: To znaczy, kontynuujemy nurt. No jest to zespół chyba, no może trochę mniej znany, z lekką angielszczyzną, to znaczy ktoś tutaj jest gościnnie zaproszony do tego kawałka. Zespół nazywa się Alliance Ethnic i utwór Respect, który teraz leci dla was. Yo, my mic is sounding bug. Bob Power, you there?
2: Yeah.

0: Witamy po krótkiej przerwie. Mamy tutaj dla Was parę takich śmiesznych drobiazgów jeszcze na zakończenie. To jest z protokołów zgłoszeniowych PZU. PZU, Polski Zakład Ubezpieczeń, tak zdaje się. Dobrze rozwinąłem.
1: Polska Zebra Uliczna, inny skrót.
0: No, może też być.
1: Ale pan profesor ma oczywiście zawsze rację.
0: Profesor też się myli. Też tylko
1: raz
0: człowiek.
1: W życiu.
0: Raz w życiu. Przy?
1: Tak jak Saper.
0: Niech będzie.
1: Zazwyczaj przy wyborze żony, ale to moje jedno.
0: Też tak chciałem powiedzieć. Zobacz, jak my się zgadzamy. No. A więc autentyczne wyjątki, no nie wiem, czy takie wyjątki, z opisów wypadków samochodowych sporządzonych przez kierowców. A więc byłem pewien, że ten człowiek nie dotrze na drugą stronę ulicy, kiedy go stuknąłem. Tak pan napisał jakiś. Przechodzień nie miał żadnego pomysłu, którędy uciec, więc go przejechałem. Mój samochód był prawidłowo zaparkowany w tyle innego samochodu. Wyobrażasz sobie taki obrazek? Prawidłowo.
1: No tak, ja się dziwię właśnie.
0: W tyłku po prostu był.
1: No tak, no musiał się nieźle przygotować, a może zapakować się.
0: A więc kontynuując, nagle znikąd pojawił się niewidoczny samochód, uderzył w mój samochód, po czym zniknął. To jest a la science fiction, to chyba, nie wiem, z jakiegoś Star Treka wzięte. No nic, nie pamiętam dokładnie okoliczności wypadku, ponieważ byłem kompletnie pijany. W celu uzyskania dalszych szczegółów proszę zwracać się do policji. A to idiota.
1: Nie dostanę szkodowania. No jak to mówiliśmy, no. Traci. Widzicie, możecie jeszcze kasę stracić, jak pijecie przed jazdą bryką, nie? Więc tutaj też musicie wybrać picie lub pieniądze.
0: Nie wiedziałem, że po północy też obowiązuje ograniczenie prędkości. Albo dałem sygnał klaksonem, ale nie działał, ponieważ został skradziony. Wyobrażasz sobie.
1: To bolo, słuchaj, co to jest za bryka, z której klakson kradną? To co tam... Jest silnik?
0: Wodotrysk chyba. Na przykład.
1: To są same fakty, słuchajcie, to na żywca wyjęte.
0: Na żywca wyjęte, dokładnie. Pośrednią przyczyną wypadku był mały człowieczek w małym samochodzie z dużą buzią. Mógł być z dużą 4-litrową częścią. Zdałem sobie sprawę, że nie mogę być, że może być nieciekawie. Golf jedzie nam w maskę. Spojrzałem na zegarek. Była 7:05.
1: Najważniejsza jest godzina.
0: Tak, koniecznie zamiast skręcić albo coś, to spojrzał na godzinę, ale chociaż tyle. Wracając do domu, skręciłem omyłkowo we wjazd do innego domu i uderzyłem w drzewo, którego u mnie w tym miejscu nie ma. W szybkim tempie zbliżał się do mnie słup telegraficzny. Zacząłem jechać zygzakiem, ale ten słup trafił mnie, uszkadzając chłodnicę.
1: To zobacz, bo co to był za słup?
0: To halucynacja.
1: To za jakiej? Ham.
0: To jest, no ham, zmotoryzowany jakiś.
1: To słuchaj, ja myślę, że są dwie opcje. Albo SUP był pijany, albo kierowca był pijany.
0: Ten zygzak wskazywałby na to, prawda?
1: Sami słuchajcie, rozsądźcie.
0: Mój samochód uderzył w ogrodzenie przy koziołkowach i wyrżnął w drzewo. Wtedy straciłem panowanie nad kierownicą. Dopiero kiedy przekoziołkował i wyrżnął w drzewo, to stracił. To wszystko było zamierzone chyba.
1: To musi być jakiś szybki wir.
0: Wiem, chciał się popisać przed kobietą.
1: Tak.
0: Nie myślisz? Swoimi zdolnościami manualnymi w samochodzie.
1: Ja myślę, że generalnie wszystko się dzieje przez kobiety, więc...
0: Zobaczyłem smutną twarz, zwolna przelatującą przez przednią szybę, a potem ten pan gruchnął na dach mojego samochodu.
1: Oj, słuchajcie.
0: Może chciał go rozweselić, co?
1: Słuchajcie, ja tak przerwę panu profesorowi, mi się przypomniało pewno zdjęcie, które krąży po internecie, jak to właśnie sarna uderzyła w samochód i nie dość, że walnęła i cała przednia szyba była rozwalona, to jeszcze nasrała na dach.
0: No co? A wiesz, że mi kiedyś też sarna uderzyła w samochód, w bok samochodu? Ale no. Nie zrobiłem takiego.
1: Ale chyba ci nie obsrała.
0: Nie, ale lusterko się obrwało, ale bardziej mi było żal te sarny, bo chyba była jakieś poważne. Tak, przeżyła.
1: Bolo, a jesteś pewny, że to sarna uderzyła?
0: Tak, na pewno. Jechałem normalnie drogą.
1: Wracając, tak, no to dobrze.
0: Drogą, tak. I byłem trzeźwy. Wracając do naszych tutaj pajacyków. Ten chłopak na drodze był jednocześnie wszędzie i nigdzie. Musiałem wiele razy skręcić, zanim w niego trafiłem. Przejeździłem 40 lat i ze zmęczenia zasnąłem za kierownicą. No, absolutnie się nie dziwię, no. 40 lat jechać.
1: Nie dziwię mi się.
0: Że dopiero po 40 latach, nie?
1: No to dzielny, słuchaj, to jakiś naprawdę chyba fan nocnych audycji Wojciecha Mana w Trójce.
0: Zdecydowanie. Kolejny. Z początku powiedziałem policji, że nic mi się nie stało, ale jak zdjąłem kapelusz, zobaczyłem, że mam wgniecioną czaszkę.
1: To słuchaj.
0: To chyba w lustrze musiał to widzieć.
1: A może koleś nie miał błędnika?
0: Może błędnika, to może nie była czaszka. Moje auto jechało normalnie, prosto przed siebie, co na zakręcie zazwyczaj doprowadza do opuszczenia szosy.
1: No, tu ci nasi drogowcy się nie popisali i zachciało im się robić zakręty. Jakby nie mogły być wszystkie drogi proste.
0: No niestety. Kolejny. Zjechałem stromą uliczką do tyłu, przewróciłem murek i uszkodziłem pawilon. Nie mogłem sobie po prostu przypomnieć, gdzie jest pedał hamulca.
1: A to już to trzeba pić amol, jak są takie
0: amol? Tutaj. A ja piję amol, nie? No dobre jest. Ale no. To na noc. Nie
1: przeprowadzenie. I masz dobrą pamięć.
0: Tak.
1: No wiesz, gdzie jest pedał hamulca i pedał gazu.
0: Mniej więcej.
1: No to widzisz.
0: I ostatni. Jakiś pieszy nagle zszedł z chodnika i bez słowa zniknął pod moim samochodem.
1: No a to skurczybyk, zobacz.
0: Bezczelny,
1: no.
0: Nie?
1: No to cham jeden, zamiast na dach wskoczyć, to się pod maską schował. No.
0: Dokładnie. I tym pozytywnym akcentem chcemy was pożegnać. Życzyć miłego wieczoru, udanego przy jakimś może rozluźniającym...
1: Przy świecach. Chcielibyśmy także powiedzieć, że magazyn PsychoSAR odbędzie się za tydzień oraz za dwa tygodnie będzie spotkanie przedświąteczne. Postaramy się jakieś bykowe newsy świąteczne zebrać. Ja chciałem was także zaprosić na sobotę do kwadratu na koncert waszego ulubionego zespołu Sea Stars. Wywiad z zespołem na pewno będzie zrobiony, także będzie puszczony na antenie Studenckiej Agencji Radiowej.
0: Tak, w zasadzie to wszystko, co mówione, i ostatni kawałek dzisiejszego wieczoru, dzisiejszej audycji.
1: Tak, Night Fight.
0: W zasadzie to jest chyba mój ulubiony, jeśli chodzi o francuski
1: rytmy. To ja chyba wiem, co to będzie.
0: To jest soundtrack z filmu Taxi. To jest, pojawił się w momencie, kiedy biała taksówka przemierzała niezwykle urokliwe uliczki Marsylii. I kawałek nazywa się Tym Ple. No i dla was żegnamy. Posłuchajcie.
1: Na razie, cicho.

0: wosk. Biodra kręcą się jak woski, przejmują salon.
1: Wosk, wosk, wosk, wosk.
0: Biodra kręcą się jak wosk.
1: Wosk, wosk, wosk.

A gdy na nią pochuchamy, zatańczymy, zaśpiewamy, to zapachnie wonią taką, że odpadną skrzydła ptakom, że się zwęgły.

będzie dzwonić jak żeliwo. Ty otrącisz, ciszę zmącisz. A w tej ciszy taka susza, nawet motyl się nie rusza. Spadną myśli posmalone, wróble zlecą też z jabłonek. Róża wielkim ogniem płonie.

ale może tak się zdarzyć, że się możesz ogniem sparzyć, gdy ci padnie blask na twarzy. W takim razie trudno, cóż, trudno, cóż, no cóż. Nie dotykaj dzikich róż. W takim razie trudno, cóż. Nie dotykaj dzikich róż. No cóż, no cóż, no cóż, no cóż. Nie dotykaj dzikich róż.